0: Barcho asyik ketua mas.
1: Sak acipal santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu udlibi chilebal. Sakas na atin ud sakakci. Kwanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Bar nakanakaan?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.